Sabach, mamy dość to wuznamnych ludzi, gdyż są stawizny naszego ludu sobą pisali. Wun bietajka w osobina, biedołoletny wuczar na serbskiej rozszerzenie wyższej szuli, wuznamny dirigent serbskich koru, a je też na wiadomostnym polu dość to publikował. Lid ma stuje wiacere generacje młodostnych w umiejscy tak w obliwował, kajż Achim Prankaczk. Rodziny 21. augusta 1906 a 23 a tak svečime za nekotro dne jeho stote posmiertne narodnine. Simon Heduška nam poveda vo jeho živenju a skutkovanju, a tomu je so rozmovjal ze Srezu Šinovi, nedoši direktorku Sapskeho gimnazija, kiše Achima Brankačka ze šelakých stron zeznava.

0: A jeszcze 10 dalszych lat stara się so w umiejsce wokół mea, gdyż sme też runie słyszeli. Bierze to spiew Hulce Młodzi, ludowy spiew, gdyż je Achim Brankacz do korowej sadzby napisał. Inak, hacz we kore szulorio a młodostnych, dobiesze we kore dorostczenych za so druhe metody wużywać, zoby prawie wysoku kwalitu skora czerpać mu.
1: Wun je wiedział, że to by on dostał nieco docpić we mei. Za on dobi krótko być, ale wun je przeco, po moim znaczu, to on też potem drudy tak prajał, no ja wiem, coś czego muczni, coś czego co dzień działali, a nieka jeszcze przyjdzie czy dwie, albo dwie po godzinę na te zwuczowanie, no hej. To we jeho boły, jo, we pozadku cele jeszcze jedną rolę grało.
0: Achim Brankacz by je w osoba, kiż by kietro wózko związana z tradicjami serbskiego umiejstwa. To spieloa się so też we wubraczu spiewu za meju.
1: Na tych nowych wieców nie było tak wiele. Wun je tradicje na każdy pat czarżał, no. A za niego by się tak za maja so oratorie spiewać, no. Wun je krauca jara lubował, to byśmy mu we meju wiele spiewali. Też na kiemszach potem krauca msza je so spiewała, no. A potem w obdziwania ludowych spiewów.
0: Na drugim boku pak bychu jemu so dale wuwiace techniske możnosće tyś wiedome. A tak je so stajnie o to starał, zo so kurowe spiewy tyś narawaja a wusywaja.
1: On je sam aktivne szak narzeczał rozwoz albo szczusie bół, zo dobi so to a to dobi so narawać. Na przykład gdyby się potrzeba kyrlusze narawać, no hej. Ja wiem, to smo mu w Dobrošicach narawali, we Kapałce, we Różyńcze, dokąd by się potrzeba. A tak, hej, on je widział tę potrzebę, albo jeśli dał prajcz, co je to, to a to je trzeba, a pani on to też czynił. Pani on to uprawdzie aktywnie sam organizował, co może, może sobie z tobie narować.
0: Nitko zaklinczy nam kredo. Wucza z cyklusa Bożam Szawy Kierluszach Bjarnata Krauca. Spiewa kor meja, diriguje Achim Brankacz kwe narawaniu z leta 1995.

Szymon Hiduszka, ja nam powiedział w Achimie Brankaczku, gdyż by przychodny piątek 21 augusta swoje 100. posmetne narodniny oswiecił. Zromadnie z Rizu Szynowy jest winował szerokemu skutkowaniu wuczeria dirigenta a publicysta Achima Brankaczka. Kompletne wusowanie w nim namakacze na naszej internetowej stronie, w app MDR Serbia a jako podcast w ARD Sounds.

0: A wot dwana czy krzyżerio dale doklostramarinie wiezdy dowiezy. Ważny dyb ksy bie korczma, kisze so nażel poslednich wojenskich dniach 1945 odpaliła. Tola do toho bie woblubowane zetkaniszczo, nic jenoś za kwasarią.
1: W zeczanskiej korczmie są so trzyje przedawaj, tam by było jeden, ktoś w 30 latach trzyje przedawał. Myśmy mieli też przy korczmie tankowniu za auta albo motorskie.
0: Zawisczy je we woni korczmie dysadys dalszy znaty zejczan pobył, si piłko popszał, a z drugimi mużymi debatował.
1: Jakub Szpitanka też był w Zakskim Sejmie w jednym periodu, a potem zase wolby byli, dalej był, ale ponosił się wielkim skandale. On się zasadzał za sapską szulę w Korszticach. Tam był chodę, jeden szulski program, a to pomiany niemski był, cijacicci. A każdego zunę w Korczmie, po Węgiec, tam może siedzieli, to on tam swarł na to, maniowało, no. A tam se wiste ludzie okreszczenio, buja, samo ze siego przeczestwa. No, kamenca NSDAP tam tu wiec zapytali. So, on tak rec swarł na Niemczynu, tak to nie było, no, bo zasadzał za Sapszynu, so, w tej szuli.
0: Jako so druga światowa wojna, kotruż by niemska naszkarawa do niemskie nauroci, tyś zejczynio Czapiachu. Dnia 20. a 21. aprila 1945, jako počaso fronta přibližovač, staj dvaj v obydleri zejc svoje živinje přisadživoj. Moda mač Maria Nuotnua a jeje nan Juri Rieda, a to sta so takle.
1: Nimsce dvaj vojakaj su se s motorskim a polanskim vozom jeli smirlino jove, mez zejcem lino, a tim se te voze napšičo přijehali, a te se uskoči, se zdrožili, uskoči, se te voze von, ale z motorska lečili tam zade po nas. Tam je jen voda zacelena, a tam jo se zeci nje skovo, a šitem je šišo celence, a ona, kočmarka jo, Maria Novotnova, je bila po Jakuba šece, se cuji do pince skovač, keži stava, kulka šileča přes kuhunske okno, dure je šeceliva, a ta keži stava do voda, bo bo, takrat znedom pomoril, no. Na to dzień, te wozy są nie boli, a pan sobie po ludzi, a tak za czasnikom sobie po reżic boli, ich nam tam paskodele szyszo, a on się prawił, Paule, daj ten czasnik, a tu ja nic nie miał, tylko znaj drugi wozy, ten czasnik, ja on pryca, to zacelił, no.
0: Siedomletny synk zacelenie korczmaki je potom pola przy wóznych krosczicach wotrost. A wele wiace polskich maczerio je tydzień pozdziszo, przez bitwu. Pola zejc svojich synov zubilo.
1: 26.27. Su prišli nemske vojska od Budešina, od Lena a od Časec. To su vojska byli, kot su na posmíran pravoučanili, ale su se potom vročili feldmaršal Černo, je co do Berlina se bo hukovač. A te su se jo s temi Polakami trichili. Jo. Tak za to velike vojano bolo, su se nekak 500 polskich vojakov zemreli to.
0: Cele mało polskich vojakov je vučeknilo. A tola su šo za svoje przeživinje činili, čeho šla je so jacahač pojca s zničiva.
1: A te Polaki su za cuji vukovač, a šitem su ne zejce zapalili. Za buhone tem kure su moli po starom puču, da su vinanik vukovač. Při tem vulkim vojenu su nekak 5-60% tvareno v zejca so zničili.
0: Po wojnie započachu zeji činio najwiecze szkody w odstronieć. Nie dziwaj się to, że są zejicy w uprawdzie mała wies, maja dżęca tudy dwaj ratorskie załodaj, a 4 remeswa swoje sydło. Na wonym miestnie, gdzie się nie doraz korczma była, stej znowa oaza gastronomie, w osobie zakwatnych hości.
1: A nie tylko mamo jen imbis ze denorami. Ten szef ja ze strokowskiej jen kurda. Odžene. Te sú ja zaujímavé ľudia a oni sa tiež angažujú sa za sapskú rečtlohu. Všetci kúždom praví Bože mi a ďakujú a tie Niemce go nevíš, až to te sa meza tým kurdy pojeda. To ma tiež na tyšotu stojo zada prudku sapské s tým Bože mi a ďakujú.
0: A plánuje sa hižo celé konkrétne Noa Vukovanská stráža v Zejicach. Zejice, mała vies se zaujímavými staviznami. Přichodnú sobotu má so to svedčiť.
2: Aj, a svešali s čeruni rozmovu se s Jurijom Špitankom. V rozšerenie forme namakače kompletnú vúsovanie na našej internetnej strone, v našej app MDR Serbia a jako podcast v ARD Sounds.

Lubi przyposłuchario, my znajemy w odbie putacych filmów. Jedna nie je putaca kietro dramatiske, ale na końcu tola szitko dery w indzie. Wodychniemy. Oczakowany happy end jest so zdokoniało. Czarowszy swiedzień Sviatej Marie do niebezacza je podobny happy end, pomiernie dramatyski stawizną, a miniu z tym stawizny całego człowiectwa. Od Boha k żywieniu, a k zbożu stworzony człowiek, so dzień a bóle od Boha odwobroczeše. To Bohu niebu szojene. Zoby człowieka tola wumożył, sta so we swoim synu sam człowiek. Zomu człowieka chcę rec, od nucka k sebi wieść. Zoby so człowiek we swojej wiernej człowieczej bytości spoznał, zrodzi so syn Boży przez żonu, kotraż ma w osobite miestno w Bożym ustajeniu nady. Maria poda so do w osobitoho dyrdomdeja z Bohom. Ona dożywi te wozbożace, kajž tež češke w okomiki Jezusovo národa a dziečatstva. Ona przewodža čestnosť jeho posłania, jako ľudžo jemu z čeho jo jeho vukvalovachu a na koncu zacpivachu. Ona steje še pod křížom, jako mrio pošim zdaču zrišči. Ona doživi pak tež tu vulku jutrunu zmienu, jako so zrovastenene jej a svojim vučobnikam vozjavni. Skromna a nenapadne po jej vašňu a skutkovaniu sta so ze centrálne osobu ve vonej drámie umoženia čujestva. Na nej dopelni so, jako myto jej dujere a svire, zamier dramy w umożenia. Ze zcieło ma duszu po takim, ze z jej całej człowieczej bytościu Bóg Boł do niebe zata. Jej żywieniu spoższy so zasłużony happy end.

0: Przyjemy z Bożą.
1: Wiesny klub Smyczkecach gratuluje się jeżo Stwotkrano swojemu członie Mirczyny Jakubaszy, kiego 40. narodninam. A to ryka się w dopisu, ja raz cytuję, nimo dzieła koruni angażowania sportze we wosadze przyspiewaniu, a we swojbie dziękuję so szicejemu wosibety za to, co namaka przeco zastejś chwilę za dzieło wełsy, za kotruż dzieła skutkuje. Wiele zboża struhata a Boża żonowania Mirczyny Jakubaszy w Smyczkecach, kjeho 40. narodninam, kotrež je štvrtk vosvědčil.

0: Zadkula.
1: Pieskie zrunane, saki sprzyjotowane a skupiny wulosowane, tak może są nasz wulki finale beachvolleyballowej tury 2026 potajkim zajić. 20 mustwo wojuje bobke Cichanskiej hali Miłocicach wo wulki a horco pożadany pokal Zadkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy się so z dybką 17 godzin w Miłocicach, a na poszestrzych są so preniery zawizdaty. Wieselimy się so na horce boje a silny volejbol, kaś też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zadkula.
2: Nic zawycz.
3: Jutce wieczok.

A ja miestem, ja so słończko tu we myśli, tyś no za so wudra pało stelszak. Wabis na no tyś na niekaki mini wulit se swojbu z dołaszemi przeczelemi. Nedom budże napojeni to słyszycie delnoserbski program Bramborska Radia RBB. A jutro rano od 5.00 pak znowa honioserbski radio zaswiedźcie w tym zmysle. Boże mi a nadal w janu niedzielu przyje wam Blanka Funcena.

0: Habibi. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Witam Was na Dolnosaski Żel Nieżelskiego Serskiego Programa. Hujo Diana Szicuła przy mikrofonie. Lube przysłuchaki a przysłuchari, rednie aż co zaszaltowali Wasz Serski Program, podniowa przestałka z nami Bużo Wetmieniata. To są nasze temy, żeńca. Myśmy byli dla prednego gornosarskiego feriowego kempa, a gronimy Wam, jak się ten radził. W Brezuce, w Sreżnej Wóżyce, rednie przy Jazorie, sutyżiści swój czas przebywali, a tam jano gornosarski powiedali. W Worycach, w Jacławkojc, drastwinem domie, gledają sledk na dwójku tradiciju. Stoletny jubilej są gano swieszyli, a my słyszymy zaszistrze. Przyboce drastwinnego doma mają w Worycach takie aktywne towarzystwo za oplewanie kultury a drastwo Sreżnej Wóżycy, a nie gledają togo dla jano do zachadności, ale mają takie w przychorze wiele prytk. Tema naszego całego tygodnia to było natwarzenie Berlińskiej mury. Toż ten datum, ten 13 august, jose gastwerk letniuke pieś a szes jase temu razoju. Żynca, co my hyści raz obszernie na to gledasz, a nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler opytajo, zaszist tego casa stworisz ze starego rozgłosowego materiala. Wojna propagandy miaze podzajcznemu a podjaconemu żelu nimskie. A wesrejsz te głosy serskich casowych znanków z Dolnej Wóżycy. Kak su wöni toż ten historyjski cas dożywili. Aktualne powieści, a beże słowo nie smieją felować w naszym programie, a zachopięk ustrzywania słysza, ak przece, naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzecna seria jo zase w eksotyskich krajach duce. Wet elefanta a naupicki buża mnie słyszasz. A z tym żo los.
2: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
1: Lube Zisi, witaj szo przed radiom, a przy naszej feriowej serii. Planas żonin to dalej ze zwierzętami, a żynca smy zase w dżunglu.
3: Elefant a naupicka. Elefant Edwin jo był duce, aby pytał żrydwo, żoż by skońcnie mygał se napisz. Lesie jo było gorące, a wody mało. Czasy jo elefantoju Edwinoju se zdało, aż wizi na horisoncie myrjo. Gaszbak jo tamko doczampał, jo wszykno było jano fata morgana. Raska chrapki wydy daleko, a hiści dalej nie jo namakał. Wytkul jo se naraz naupicka Natalia brała, jo było elefantoju Edwinoju wszojadno.
4: Ty, tam tak ładnie. Tam se jano nasrybaś fryżnie wedy, abym megał tyry.
5: Taki przypad po teke. Wiem, gaża musimy już.
4: Lecz kulga se ty beriosz na opicka, Natalia.
5: Pytam nikogo, kęż by mnie pomagał.
4: Beżko niamy, żom się pomagasz. Przeto są czas niewacny, a niamecny.
5: Ale znają żrydło, z którygoż se żrydli, jasna, fryszna weda.
4: Jo?
5: Przyjdź ze mną sobą, elefant Edwin.
4: Jo?
5: Weda tam dosyga za naju obieju.
4: Jo? Jo? Jo, Kasio, to tak? Ty...
3: Nierowny pyrik, ten mocny a wielki elefant Edwin, a ta mała naupicka Natalia, gytareś joninto wesni elefanta była hyści mięcia, jo se udał na drogu k żrydwoju. Naupicka Natalia ga jo żrydwo nadejszła. ale woda jo była tak dwymoka, aż wyna sama ju nie jo mögawa dosegnuć. Lebda aż ty były namiestnie, jo elefant Edwin ze slednymi mycami se naczegał do dwymi, a naupicka Natalia jo sejževa na jogo ksiebiaše. To by dejali słyszaš, lubežiši, kak gwosnie ste w obej skończnie tu frysznu wodu srebavej, a mlacavej, a mlacavej, a srebavej.
5: Na, elefant Edwin, sam si przewiele zlubiła?
4: O, ta frysna woda. Ta słysz i tak ako... ako złota mizga. Jano, laupicka Natalia, grajn, kak se ninto zase dostaniomi z dvimi ven?
5: Och, nic lasche ako to. Stup se k ščinje, ja lizom petvejom pysku gerjej, a petom pomagam si z dvimi.
3: Elefant Edwin jo se hyšči vopkaliu z frišnuju vidu a nejskeri raska njejo pšavje přisluchau, co jo naupicka Natalia jomu naraživa. Švupdy vup ga jo vyna vulizva a se minuva.
5: Kak kadem ja mała naupicka mec takemu velikemu elefantoju z dvimi pomagaš.
3: Druge elefante su Edwinoju skończnie zase pomagali na świat. A ten nierówny pyrik wielkiego, dobrosiwego elefanta Edwina a mawu nieżykonu naupicku Nataliu pak żadnie wiecy niejsu wyżeli.
1: Oha, tak jo ujszło z elefantom a naupicku. Te naupicki su takie nieplicne a luśne, takie wicze burzamy wetnich ulicowasz. Ale za żeńca jo niepewie dost tego naupickowania, lubeżiši. Życzym wam rednu neželu.
2: Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, kajc!
1: A cynimy dalej z nowościami.
0: RBB. Serbski program. Powiedzci.
1: Serbski kulturny register w internecie se dali uvio. Serbski Institut, co teke we przyducym lesze ze swoimi zaredowaniami pod titelom Sorabistika pod roze pokszacowasz, a sledne borszański krimi jo doproducirowane. Żo bużo film prietny raz wiesz, słyszysz o nito w naszych aktualnych powieściach. Serbski Institut uvija Serbski kulturny register gromaże z partnerjami. Ten tydzień jo Institut kwestji dał, aż po wieciletnej konceptowej fazy su letosa w juliu zachopili register systematiski naponić. Za to su teke uvijali techniczną infrastrukturu, miaze drugim informacijski systemregistra. Za to szten zamier su se ninto dojadnali Serbski Institut, Serbski Musee w Choszebosu a Serbski Musee w Budyšinje na kooperaciju za druge polieto 2006 odważasča. Dla pozitivnego wodgłosa a velikego napšašovania bužo Serbski Institut to pobitovanie Sorabistika pod roze w leše 2007 odważasča dali wjasč. Tuaristwa, muzeje, burske szpy a kulturne kupwaniścia we Bramborskiej a Sakskiej mogu sebie już oninto temy za znowa albo na drugu pobojcu aktualnego lieta uzwolić, a z formularom przospustajś. Letosa su sleżarje a sleżarki Serbskiego Instytuta, ako teke kolegine a kolegi ze Serbskiej Centralnej Biblioteki, a Serbskiego kulturnego archiwa swoje temy już we wesem a ciżastcza miestach a sach gornie a dolnie Wóżyce przedstawili. Przyduce wierażk 705 a dważastcza letnego jubilejnego swieżenia we grodku bużo Serbski Mark 30 augusta. Svežen zgromažijo v okresne cerkvine žen a serske probitovanja pri javišču pod govem nebjom v grodku. Michael Apel pobitu jo ako organizator svěženja se hošči přizjavíš se stojnišćom abo programovým dybkom za javišćo. Cebe spektrum cerskiego živinja de se ten žen ve grotku vodbys čuvaš. Přizjavšo se přosim pod michael.apel@dompro-nl.de. Naledach dajo privatnu zonarsku šulu, v kotarež gosči v vodach mogu to samostatne zonovanje z vošajnskim zonom nauknuš. Po úspěšnem dokončenju jezby dostanu vet Zeptaria Wolfganga Gala certifikat a smejo privatnje zonariš a až do vesem jo luži po vrže šofirovaš. Pěš stote uknjenc, jo nien to šulu úspěšně absolvíroval, to jo Thorsten Münch z Halle nad Zolavu. Neskere sletne žijel vošajnskich krimijo z titelom Smierš jo moja, der Tod ist mein, jo doproducirovane, pověže jo produkcijska firma. Premiéru smejo film 27. augusta při festivalu nímskego filma v Ludwigshafen. Na samstnym dniu dostanio graja Christian Redl tam myto za jego grasze przepodane. Terminy za filmową premierę w Wodach w Lubinskiem Groże hyszczy nie dają.
0: RBB. RBB. Serski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: РБД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Tenstvirk, 13. august, jo było tomu 5 a 6 jasy dliet, ako su zachopili stajasz Barlinsku murju. Za nas jo to zawina dopominasz na tu wroszenicu z służyskie perspektywy. W sledujucym feature słyszysz o za to na jednom boce zukowe dokumenty z tego czasu. Pötla su miaze drugim nagrona wet navidujucych DDR-politikario, ako Willi Stoff a Erich Honecker. Teke Walter Ulbricht jo swischasz, wenn jo był gwoa stata a wosobinski zagronite za natwarjenje murie. Runotak swischischo agitatoriske spives DDR. A teke propagandistiske reportage wet potwiazo negoroskwosa rias su swischasz. Na drugim boce mają głos serskie czasowe znanki szakich generacji z dolnej Wóżycy. Autor uszczywania jo Sebastian Elikowski.

0: pokožecenja.
1: My gratulirujemy narodninakam a narodninariam tego tyżynia. Startujemy w Gornej Łużycy. Tam ją miała w autoru gornosaska autorka a básnikarka Róża Domaszczyna pisz a sedemžasete narodniny. Wesobnosć jeje tekstu jo to zwiezanie rzecu a to graše z dwie a wieci rzecnosću, tak ako to wodpowiedujo reališe. Jeje sletne knikwy ze serskiego nakładnictwa su byli untam weißleinernen Tuch. Tekke literarne salon sowohl als auch z Hoschebusa gratulirujo Róże Domaszczyny wielgin učobnie a žice je wiele gluki. Srjodu jo Angelika Bertkova z Brezoki bostak miła, ga pieš a šes žasete. Na nju su myslili přijašelki a přijašele vesnije domovinskeje kupki a žice je vestajnšos troje a vjase šose živinja. Pietk sme mogali dvěma gratulirovaš. Prietna jo serska ceptarka Anna Bolmanova. Vena jo svišiva svoj sedem a čižaste burstak. Je žinca hešte raz gratuliruju spivaki a spivarje kora studnja a sobu živa šerje šule za dolnu sersku rec a kulturu. Vestajnšo strove a vjasove. A Janoš Klim z Dešna jo teke svišil Pietk 14. augusta, wenn jo miał 11. burstak. Jomu gratuliru jo učobnie, jogo cała wielika familia. Wenni życzy jomu šo dobre za przyduce żywinske lieto, a hyszci retny zbytk feriowego casa. Tak, aż mężo pön we szuli zasi pszauje startowasz a pilnie uknusz. A rono żinca mamy tek jubilarku. We Brezoce ma Ramona Marošova burstak, 7 a 60 let jo došvrnula. Jej gratulirujo domovinska kupka Brezuka a žice šo dobre za přiduce živinske leto. Strovotu a elan za šukne předevzeša a redne cas s přijašelami a familiu.

Ostschwański czas jo mimo, a ja życzę wam hości redne zbyt knieżele. Wiecie już, jo serski program w radiu zase za was tu, zajczo z programom naszych gornoserskich kolegów z Budyszina, a my ustrzywamy dybkunie w Dziga 12. Ja ze drugim słyszę, że kto jo w ochozy dobył przy wapaniu kokota, a to jadną albo drugą informację na krzomie swieżenia mamy zawieszcze teke za was. Wem ja ze czasu mężoszo w internecie pod rbb-online.de/zorben nasze przynoski a ustrzywania hyszczy raz słyszasz, a tam namakajoszo teke nasze powieści. Nie to pak se rozszognują, ja som Diana Szecowa, mieszo se derje.